0: 从这逃了，
1: 快走！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！
0: 快点，
1: 快追，
2: 快追，
3: 快
2: 追，
3: 快点追，
4: 快追啊，
2: 追
3: 那快，
1: 站住，
3: 站住，
4: 快追，
1: 快
4: 追，
1: 那边，
4: 快跑，
1: 快快。